dioses, profetas, ewachchaki, makok, tawuk, parikaj, quecha hermanos. Katekin wilchek shusula bajru abermanos. Aire ashabi, aire shokib, aire ashtoma, bri ala bombri akalao.